0: bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Po kolejnym chłodnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały w Toruniu poniżej 10 kreski, czeka nas pogodny i słoneczny dzień z nielicznymi chmurami, z których nie będzie jednak padał deszcz. Po południu, w najcieplejszym momencie dnia, termometry pokażą 20 stopni. Warunki biometeo będą korzystne, wieje umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Nie wiem dlaczego chodzi mi od wczoraj taka melodia po głowie, taka ale nie chodzi o Guantanamerę. Nie wiem co jest, kurczę. Może mi się to przypomni. Piotr Kolszowski
3: i Oliwia Ciszewska. A może o tym nie mówmy?
2: Nie?
3: Gramy.

0: No i dobrze, dobra wtorkowa pobudka i tak właśnie budzimy się tutaj w Grodzie Kopernika. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, którzy przebywają w tej chwili w Toruniu, w najbliższej okolicy i po prostu jest im dobrze z tym, że są właśnie tutaj.
1: Oj tak, nasze miasto pięknie wygląda o tej porze roku, ale o tym będziemy jeszcze mówić, a tymczasem czas na horoskop, bo ten na wtorek daje nam proste wskazówki. Ludzie będą dzisiaj konkretni, rzeczowi i nastawieni na sukces.
0: O.
1: Niczym w korporacji. Dlatego jeżeli nie ma w was jeszcze takiej chęci do wyrabiania swojej normy, no to lepiej się do tego na głos nie przyznawać. Schowajcie się gdzieś pod biurkiem, może nikt was nie zobaczy.
0: Czego ty namawiasz?
1: No przed szefem, żeby nie widział, że nie pracujemy.
0: Nasza gospodarka padnie przez ciebie, zobaczysz.
1: No a zodiakalne bliźnięta będą miały się za to ochotę wykazać. Choć też muszą uważać na jedno, aby nie wyręczać innych. Tutaj taka mała uwaga od gwiazd. No a zodiakalny rak, ten może po prostu liczyć na powodzenie. No i żeby tego szczęścia było jak najwięcej.

0: Rano i dobrze, tak właśnie brzmi u nas wtorkowa pobudka na tej fali na 88,8 FM. A tutaj, drodzy państwo, panie i panowie, drodzy słuchacze i słuchaczki, miała się pojawić, no przynajmniej tak to sobie zaplanowaliśmy jakoś tak wcześniej, miała się pojawić taka wesoła, optymistyczna wzmianka o wczorajszym meczu.
1: O tym wielkim rewanżu za marcowy mecz barażowy, po którym przecież nie pojechaliśmy na mundial.
0: Mieliśmy się zachwycać naszą drużyną wspaniałymi napastnikami.
1: Pomocnikami.
0: I obroną. Ach, ci nasi obrońcy, no nie ma bata na nich, nie ma bata.
1: Nie ma też większego sensu, abyśmy robili to wszystko, o czym właśnie opowiedzieliśmy, dlatego za chwilę po prostu puścimy wam fajną piosenkę. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
1: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
2: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.
8: Let's go, girls.

0: rano i dobrze. Budzi nam się nasz piękny Toruń. I jeżeli jesteście w takim podobnym nastroju jak my, nieco romantycznym, to mamy dla was piękny oto tekst z posta naszego prezydenta Pawła Gólewskiego, bo ten również chyba jest w takim nastroju.
1: Ale to świeżynka jakaś jest?
0: No oczywiście, pojawiło się dzisiaj rano. Uwaga, uwaga, cytuję. Wsłuchajcie się. Zaczęła się. Według mnie najpiękniejsza pora roku w Toruniu. Gotyckie mury w złocistym słońcu, kolorowe liście na bydgoskim przedmieściu, spacery nad Wisłą z gorącą kawą w dłoni i mgliste poranki, które mają swój niepowtarzalny klimat. Jesień wyjątkowo pasuje do naszego miasta.
1: Ej, kurczę, ale to piękne jest. Tylko wiesz co, gdyby tak trochę słowa poprzestawiać,
0: ale
1: nie?
0: Po co?
1: Jak po co? No, żeby się rymowało, to dłużej w głowach zostaje. Może jakiś wiersz to spisze i później zostanie na wieki. Poczekaj, bo ja to część spisałem. Jak to było tam jeszcze?
0: No to przypomnę, no zaczęła się, według mnie, najpiękniejsza pora roku w Toruniu. Gotyckie mury w złocistym słońcu, kolorowe liście na bydgoskim przedmieściu, spacery nad Wisłą z gorącą kawą w dłoni.
1: Dobra, mam, poczekaj chwilę, mam. Gdy tu trzeba przesunąć, teraz patrz. W Toruniu, według mnie, najpiękniejsza pora roku zaczęła się. W złocistym słońcu, gotyckie mury, na bydgoskim kolorowy liść, co niektóry. Co cicho, spacery nad Wisłą z gorącą kawą w dłoni, mgliste poranki i piaszczyste łachy zamiast błękitu toni.

0: Ring My Bell w Radiu Gra, to już za nami.
1: Poranny budzik, ale spokojnie, będzie może ktoś wam już za chwilę śpiewał nad uchem także, bo pojawi się bardzo znany hicior od Łez, Agnieszka. To jeszcze przed godziną 8.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Uff, ale to było przerażające.
6: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
7: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
8: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra.fm i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
9: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
10: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
11: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Po kolejnym chłodnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały w Toruniu poniżej 10 kreski, czeka nas pogodny i słoneczny dzień z nielicznymi chmurami, z których nie będzie jednak padał deszcz. Po południu, w najcieplejszym momencie dnia, termometry pokażą 20 stopni. Warunki biometeo będą korzystne, wieje umiarkowany wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku, pełne energii i właśnie tej dostarczamy wam na naszej antenie, ale dostarczamy też sporo ciekawych historii, bo wspominaliśmy m.in. wczoraj o zagranicznych influencerach odwiedzających nasze miasto i okazuje się, że ten sezon na wycieczki do Torunia jeszcze trwa na dobre. Taki aktor i reżyser Paweł DeLong, znacie? Kojarzycie? No, był wczoraj w Toruniu, a może i dzisiaj nawet jeszcze jest, no i podobno tworzy jakiś film w naszym mieście. Ciekawe tylko, czy będzie to komedia, drama, czy może horror?
1: Ale taki horror z wampirami, czy jakimiś innymi zombie na ulicach?
0: No oczywiście, że zombie. No w końcu wracają studenci do miasta. Rozpocznie się codzienny seans powrotu żywych trupów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze, za chwilę wiadomości, a my przypominamy dziś w kalendarzu Dzień Kuriera i Przewoźnika. Ja tu tylko nad jednym się zastanawiam.
1: No dajesz.
0: No bo że tradycyjnie złożymy życzenia i ciepło pozdrowimy wszystkich kurierów i kurierki, to wiadomo, nie?
1: No pewnie. Najlepszego, szerokości i oby wszyscy odbierali paczki za pierwszym razem.
0: Tak, tak, żadnego awizo. Ale ja się jeszcze nad jednym zastanawiam. Bo co by nie mówić, od jakiegoś czasu dla niektórych z nas przynajmniej, a może za chwilę dla większości, ten kontakt z żywym człowiekiem zastąpiony został wieszczym. Koniecznością kliknięcia w aplikacji i wyjęciem pudełka ze skrytki.
1: Coś w tym jest.
0: No i to dzisiejsze święto jeszcze na to wszystko. Myślisz, że powinienem z tej okazji pójść z kwiatami do paczkomatu?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
11: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
12: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.
13: Pomysł na prezent to

0: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
1: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
0: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
1: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
0: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
1: Zdecydowanie tak.
0: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
3: Wtorek mamy w kalendarzu, 29 dzień września, jest 8. W radiu gra, czas na kolejne najświeższe wiadomości.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku mamy ważne informacje dla mieszkańców podtoruńskiej gminy Zławieś Wielka. Toruński sanepid oficjalnie potwierdził. Woda dostarczana przez wodociągi Przysiek i Pędzewo ponownie spełnia wszystkie normy sanitarne. To oznacza koniec ograniczeń, które obowiązywały w gminie od ubiegłego czwartku. Temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Sanepid podaje, że woda spełnia wszystkie wymagania, a to oznacza, że można ją pić bez przygotowania, przygotowywać posiłki, kąpać się, prać i po prostu korzystać bez ograniczeń. Decyzja dotyczy mieszkańców miejscowości Pędzewo od posesji numer 67 w kierunku Górska, Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto oraz Cegielnik. Badania laboratoryjne potwierdziły, że próbki wody są wolne od bakterii grupy coli, enterokoków jelitowych i innych niebezpiecznych mikroorganizmów.
4: Teraz w porannym raporcie wracamy do tematu tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj na drodze krajowej numer 15 w miejscowości Michałowo w okolicach Gniewkowa, czyli na trasie między Toruniem a Inowrocławiem. Po południu autobus zjechał z drogi. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, znaleźli w pojeździe martwego kierowcę. W środku nie było pasażerów. Śledczy wyjaśniają przyczyny tej tragedii.
6: O tym się mówi w Toruniu.
4: Trwają ważne konsultacje społeczne. Dotyczą mostu zachodniego, który ma w przyszłości połączyć Toruń i Małą Nieszawkę. Dzisiaj kolejne spotkanie urzędników i projektantów z mieszkańcami o 17.30 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Wczoraj takie rozmowy odbyły się w gminie Wielka Nieszawka. To mieszkańcy tamtej okolicy sprzeciwiają się inwestycji. Nie chcą, by trasa mostowa przebiegała obok ich domów. Jak na dość żywiołowe reakcje osób z okolic Małej Nieszawki reaguje prezydent Torunia?
7: Na chwilę obecną poczekamy na raport z konsultacji. Będziemy dalej rozmawiać. Oczywiście mieszkańcy mają odczuwać wzburzenie w kontekście przebiegu tego układu drogowego, ale ja nie podejmę decyzji, jeśli ktoś z Państwa teraz będzie chciał wymóc na mnie taką informację, że oto odstępujemy od realizacji STEŚ-a, to tego nie zrobię.
4: Mówił Paweł Gulewski. STEŚ to, przypomnijmy, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, czyli jeden z pierwszych etapów przygotowawczych tego typu inwestycji.
8: Wiadomości Radia Gra.
4: Wracamy do sprawy zatrzymania w powiecie wąbrzeskim. Tam policja udaremniła plany 13-latka planującego zamach w podstawówce. Mundurowi z regionu weszli wczoraj o poranku do domu nastolatka.
9: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
4: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy. Co się dzieje z naszą kadrą? Pytają kibice biało-czerwonych. Polscy piłkarze po słabym meczu z Bośnią i Hercegowiną wczoraj przegrali ze Szwedami 1-3. Był okres dobrej gry w końcówce pierwszej połowy. Wtedy gola na 1-1 strzelił Szymański. Po przerwie z bramkami już tylko gospodarze. Niestety ponownie mieliśmy problemy z grą defensywną.
11: Nie ma jakichś ogromnych rzeczy, które musimy poprawić. To są naprawdę małe błędy, a przede wszystkim stałe fragmenty, z którymi mamy duży problem, bo jednak tracimy kolejne dwie bramki ze stałe.
12: Myślę, że ten mecz z Rumunią to może być taka okazja do przełamania, no bo teoretycznie to jest ten najsłabszy rywal, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje teraz w grupie.
11: Mam nadzieję, że tak będzie, że teraz naprawdę będziemy bardzo mocno zmotywowani, żeby wygrać ten mecz.
13: Z Przemysławem Wiśniewskim rozmawiał Wojciech Marczyk. Z Rumunią zagramy w piątek w Warszawie. Wczoraj Rumunii przegrali 2 do 3.

0: I jak tam, kawusia już wleciała? Może pierwsza herbata, szklanka wody, śniadanko? Czym chata bogata, moi drodzy?
1: Tak, niektórzy może zanucą sobie, że kawa wjechała, tętno jest w normie, ale nie. Trochę inne piosenki wam zagramy. Piotr Kolszowski
0: i Oliwia Ciszewska. No to grajmy.

0: Dobre granie od samego rana. A teraz ponownie czas na kącik grzybiarza, ponieważ dowiedziałam się o istnieniu nowego. Kozia broda się nazywa. Jest to siedzuń sosnowy, zwany także szmaciakiem.
1: Za dużo w lasach, Olivia, za dużo w lasach ostatnio, naprawdę.
0: Nie kojarzą nam się dobrze.
1: No jak ty chodzisz do pracy?
0: Niestety nie przez żaden las, a może bym znalazła właśnie takiego szmaciaka, bo wygląda jak morski koralowiec albo gąbka, no i szczerze mówiąc, jak tak patrzę, nie przypomina czegoś przepysznego, a podobno jest. I jest używany nawet do sosów, zapiekanek, farszów czy dań z makaronem.
1: Grzybowa gąbka mówisz, ale to nie kojarzy się dobrze, Olivia, naprawdę.
0: No widzisz, mamy najwidoczniej za mało wyrafinowane kubki smakowe. Radio Gra.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss na naszej antenie. Tymczasem z buziakiem na ustach zmierzamy do dobrych wieści dla mieszkańców Torunia, bo ci mogą pozyskać już bezzwrotne dofinansowanie z budżetu miasta na wymianę starego pieca. Taki komunikat znalazłam na miejskiej stronie.
1: No i fajnie, pięknie. Czy toruńskie, przepraszam, pizzerie też mogą korzystać?
0: Ale że co?
1: No bo wiesz, niektóre pewnie mają takie stare piece elektryczne, a marzą im się włoskie, prawdziwe, takie opalane drewnem. Pizza lepsza podobno z takiego pieca, tak słyszałem.
0: Z pozdrowieniami dla toruńskich pizzerii. Niestety nie, może w Neapolu taki program dopłat mają, ale u nas jeszcze nie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Skomponuj własną bransoletkę Nomination View Pillar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w View Pillar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60.

0: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: bardzo wam gramy o poranku w Radiu Gra na 88,8. Tymczasem w Toruniu wielki dzień, bo oto z małym poślizgiem, ale jednak w końcu wracają tramwaje na toruńską skarpę. Tak, tak, to już od dziś.
1: Ale nie ma tak łatwo i tak pięknie, ponieważ ten remont się jeszcze chyba nie zakończył. Oto bowiem, jak informuje MZK, na odcinku od Przychodni Zdrowia na Skarpie do ulicy Teligi tramwaje będą kursować wahadłowo po zmodernizowanym północnym torze.
0: A w związku z tym, jak czytamy dalej, w godzinach szczytu, zarówno tych porannych, jak i popołudniowych, ze względu na konieczność zachowania skoordynowanej 10-minutowej częstotliwości na odcinku jednotorowym, uwaga teraz, niektóre tramwaje z pętli olimpijska będą wyjeżdżać dosłownie jeden za drugim.
1: Czyli gęsiego.
0: No trochę tak, nie wiem, może to w ramach obchodów gęsiny na świętego Marcina, czy jak. No i teraz, żeby one tak całą trasę później przez miasto jeden za drugim nie jechały, to ten drugi na przystanku Ślaskiego ma czekać 2, może 3 minuty, nie wiem, może dłużej, i dopiero ruszyć dalej.
1: Ale to czekaj, to tam chyba ryneczek jest, nie? No to pan Maciejem tak się nazywa.
0: Chyba tak jest, no.
1: No to super opcja. Wyskoczysz, warzywek kupisz, a czasu będziesz miał tyle, że się nawet potargować można.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Radiu Gra, to już za nami.
1: A przed godziną dziewiątą pojawi się jeszcze sporo hitów, między innymi Lady Punk. Tacy sami warto zostawić na 88,8 FM.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
15: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
16: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
15: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
16: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
15: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
16: Zdecydowanie tak.
15: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
17: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
18: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
20: 21 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Zapowiada się kolejny pogodny i ciepły jesienny dzień. Na niebie w przekroju całego dnia może być nieco więcej chmur niż w poniedziałek, ale nie będzie padać deszcz. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj korzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobry poranek w dobrych humorach. Tak go spędzamy razem z wami. Zbliżamy się już powoli do godziny 9. No i z dobrą informacją kolejną na ustach możemy do was przyjść, ponieważ w końcu zakończyły się problemy z wodą w Złejsi Wielkiej. Możemy już oficjalnie powiedzieć, można korzystać z tej kranówy, no bo niestety ostatnio były problemy. No jednak na szczęście wszystko się dobrze kończy.
1: A więc jak do tej pory wybieraliście się na taką poranną kawucie do najlepszej psiapsiuły z sąsiedniej gminy, żeby czystej wody się napić, to już koniec tych wycieczek. Teraz trzeba już u siebie.

0: prawie 9:00, za chwilę u nas wiadomości w raporcie, a my tak trochę wraca do nas jak bumerang ten temat dzisiejszego święta nietypowego. Dzisiaj dzień kuriera, przewoźnika i dyskutowaliśmy sobie nawet od rana z Oliwią o takich dziwnych relacjach, jakie niektórzy mają ze swoimi kurierami.
1: Otóż to.
0: Zażyłych, powiedziałbym.
1: Niektórzy
0: nawet
1: częstują się kawusią, czymś słodkim, nawet wiedzą, kiedy ich ulubiony kurier ma urodziny.
0: Tak, ten kurier czasami to klucze ma nawet dorobione. Nawet rozmiar sukienki zna i nawet mówi, no to przymierz kochana, będę za 2 godziny, jak za mała, to wymienimy.
1: Albo taki kurier i psa wyprowadzi. No, najważniejsze to mieć dobre relacje z każdym chyba.
0: Wszystkiego dobrego, kurierzy i kurierki, z okazji waszego święta.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
15: Jak to zero?
14: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi?
5: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Godzina 9 na zegarach, czas na kolejny raport Radia Gra.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku naszego serwisu przypominamy pasażerom MZK w Toruniu, że dzisiaj wchodzą w życie zmiany w komunikacji miejskiej. Na trasy do pętli Olimpijska wracają tramwaje numer 1, 5 i 6. Po ulicach nie jeżdżą już autobusy ZT5. Nie kursuje także linia tramwajowa numer 9. Zmieniony zostaje rozkład tramwajowej trójki.
10: Wiadomości z regionu.
9: Przenosimy się do Chełmży. Tam ruszy kompleksowa modernizacja parku 3 maja i terenów wokół jeziora Chełmżyńskiego. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Miasto podpisało 3 umowy na realizację inwestycji o łącznej wartości blisko 4,5 miliona złotych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksową renowację zieleni miejskiej w parku przy ulicy 3 Maja, zagospodarowanie turystyczne terenów wokół jeziora Chełmżyńskiego oraz odnowę zdegradowanej przestrzeni miejskiej. Wśród zaplanowanych prac mamy m.in. nowe nasadzenia, modernizację ścieżek, montaż domków dla owadów, budowę placu zabaw czy instalacje oświetlenia LED. Realizacja inwestycji wystartuje w najbliższym czasie, a koniec pracy zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.
10: Wiadomości Radia Gra.
9: Rozpoczęła się jesień, a to jak co roku czas zwiększonego ryzyka zachorowań na grypę oraz infekcje wirusowe. Eksperci ze Szpitala Miejskiego w Toruniu przypominają, że w profilaktyce najważniejsza jest regularność, ale także zdrowe odżywianie i ruch.
12: Odporność możemy budować tak naprawdę na 3 sposoby. Jedno to jest zdrowo żyć, czyli dobrze się odżywiać, wysypiać się i dużo ruszać. 2, oczywiście mamy kontakt z chorymi i to jest ten drugi etap, czyli taka odporność, którą nabywamy. No i trzecia rzecz, w zasadzie najważniejsza, to są szczepienia. Czym jesteśmy starsi, bardziej schorowani, tym bardziej powinniśmy do tematu podejść poważnie, ponieważ no, wtedy to najbardziej podnosi naszą odporność.
13: Mamy taką pogodę w kratkę. Raz jest ciepło, raz jest trochę chłodniej. Jak to jest? Czy ten ruch na zewnątrz jest wskazany, czy właśnie lepiej zastanowić się, czy warto wychodzić na zewnątrz?
12: Każdy ruch poprawia zdrowie, to jest udowodnione. 8 tysięcy kroków i więcej można się ruszać w domu, także każda forma ruchu dostosowana do nas jest pożyteczna.
9: Mówił nam Sergiusz Sowiński, który jest kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych w szpitalu przy Batorego w Toruniu.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Bądźmy czujni, używając szybkich płatności. Apeluje policja i ostrzega przed jedną z metod internetowych oszustów. Przestępcy wysyłają pieniądze, na przykład przez Blik, a potem proszą o ich zwrot na inne konto lub inny numer telefonu. Nie róbmy tego sami, radzi młodsza aspirant Danuta Ofianewska.
14: Idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, w żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank.
9: Policja zwraca uwagę, że oszukani seniorzy często nie zawiadamiają o przestępstwie, bo się po prostu wstydzą.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Korzystne warunki biometeo, sporo słońca na niebie, umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Ani dzisiaj, ani jutro nie będzie w naszym mieście padać, a w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą, podobnie jak wczoraj, pokazać 21 stopni Celsjusza.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: I już po dziewiątej, moi drodzy, musimy się niestety pożegnać, ale spokojnie, czeka nas wspaniały, chyba nawet słoneczny dzień.
0: A wasza ulubiona poranna paczka prezenterów, idę teraz w nomenklaturę kurierów trochę, wracając od samego rana.
8: Musimy się tylko ostreczować, żebyśmy pięknie wyglądali jutro z samego rana. Właśnie. Oliwia Ciszewska.
0: Kot kreskowy na czoło poproszę. Piotr Olszowski.
8: Pa, pa, do usłyszenia.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: z Phil w Radiu Gra, tak dla was gramy na wtorkowe popołudnie. W Toruniu, drodzy państwo mili, szczególnie posiadacze czworonogów, przypominamy, że obowiązuje nakaz wyprowadzania psów na smyczy w przypadku ras uznawanych za niebezpieczne. Dodatkowo trzeba mieć jeszcze kaganiec. No właśnie, brak smyczy, można dostać mandat w wysokości 100 zł za nieposprzątanie po swoim psiaku do 500 zł. I tu jeszcze ważna informacja, bo właściciele psów muszą też pamiętać także o zakazie puszczania czworonogów luzem w lasach. Temat wrócił ostatnio po wpisie pani dyrektor Wydziału Sportu, która podczas treningu biegowego została w lesie, została pogryziona przez psa. Właścicielka czworonoga postanowiła uciec z miejsca wydarzenia, zostawiając osobę pogryzioną bez informacji, czy pies był szczepiony, czy też nie był szczepiony. Na szczęście policja szybko złapała panią. Skończyło się rzecz jasna poważnym mandatem. No ale temat wrócił, o czym piszemy też na portalu gra.fm i to ważna informacja dla wszystkich posiadaczy czworonogów w naszym mieście. Poszczegóły odsyłam na Gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Uff, ale to było przerażające.
2: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
1: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
3: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra.fm i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w Serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
4: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Serwitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: To są hity pełne energii w Radiu Gry, a my zaglądamy do Areny Toruń, która no, pewnie też będzie pełna energii w niedzielę podczas strefy Kibica, na której to wspólnie będziemy trzymali kciuki za toruńskich rajderów jadących do Wrocławia, no i broniących 20-punktowej zaliczki. A w moim studiu o strefie także rozmawiałem z Radosławem Smykiem z prez grupy deweloperskiej Toruń, partnera także toruńskich żużlowców.
1: Nam się ten pomysł bardzo spodobał. Dlaczego? Dlatego, że de facto wychodzimy do mieszkańców. Ta strefa Kibica od samego początku była założeniem, że jest wstęp wolny. Oczywiście są ograniczenia jakby z racji bezpieczeństwa, z racji przepisów, ale jakby no ci, co już wejdą, żeby mogli wspólnie kibicować, będzie też moc atrakcji przygotowana dla osób będących na tej strefie, więc chcemy tutaj też, mówię, no ukłon w stronę mieszkańców zrobić, bo z tego, co pamiętam, to chyba jeszcze nigdy nie było strefy Kibica w Toruniu. W takiej formule nie było. Dlatego też fajnie, że jakby jesteśmy prekursorem jakby tej inicjatywy.
0: A my już teraz też zapraszamy was do naszej radiowej strefy z całym mnóstwem atrakcji, niespodzianek, także i żużlowych. No i będziemy mieli dla was także specjalny program prosto z toruńskiej strefy Kibica.

0: Galantis i No Money w Radiu Gra. No wiadomo, że pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy też bywa różnie. W pogodzie, państwo mili, będzie się zgadzało w Toruniu, sporo słońca przed nami. O tym za chwilę w informacjach pogodowych, a później król Italo Disco u nas, czyli Savasz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
3: A co ten projekt oferuje?
2: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
3: Gdzie dowiem się więcej?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Po reklamie.
12: Przed nami spokojne, jesienne, późne popołudnie i wieczór. Dzisiaj termometry w Toruniu pokazały 22 stopnie. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 9-10 kreski. Nie będzie padać, parasole na razie możemy zostawić w domach. Wieje umiarkowany wiatr. Według synoptyków jutro może być on silniejszy. Warunki biometeo na razie są korzystne.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuk Anioły Toruń zaczynają kolejny sezon na domowym parkiecie. Pierwszy krok już zaliczony, zrobiony. No i mecz wygrany w Kluczborku. Przed nami inauguracja w Toruniu. Adam Sorkut.
1: Czuć się mocnym trzeba, ale nigdy nie można być spokojnym o końcowy wynik, tym bardziej przy takim sezonie, jaki jest przed nami. Mamy bardzo dużo meczów do rozegrania. Liga jest naprawdę ciężka.
0: A ten mecz numer 2 już jutro o 18 w SP28. Polecamy i zapraszamy, bo mamy dla was podwójne bilety. 56 654 3210.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
0: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
6: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
5: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
6: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
5: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
6: Zdecydowanie tak.
5: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
0: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Po reklamie.
10: Mamy 16 na zegarach. Mamy też dla was kolejne wiadomości. Czas na radiowy raport.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 690 milionów złotych mają kosztować prace na odcinku między dworcami Toruń Główna a Toruń Wschodni. Kolejarze wspólnie z miastem wyremontują most kolejowy, zbudują nową kładkę dla pieszych, zajmą się garbatym mostkiem i przebudową Sowińskiego. Zapowiadane są także prace na toruńskich stacjach, które poprawią komfort pasażerów. Na dworcach Toruń Wschodni i Toruń Miasto przebudowane będą perony i przejścia podziemne, powstaną nowe windy. Dzięki montażowi nowoczesnych wyświetlaczy będzie lepszy dostęp do dynamicznej informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów.
0: Wiadomości Radia Gra.
11: Miasto uruchamia nowatorski projekt Wybieram Toruń, oferując bezpłatne wsparcie dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Uczestnicy programu mogą liczyć na mentoring, szkolenia, dostęp do nowoczesnych narzędzi cyfrowych czy biur.
12: My jesteśmy, program też zakłada, że osoby mogą przyjść nie do końca sprecyzowanym pomysłem, innowacją, czy w jakiś sposób jakimś konceptem na rozwój, na działalność gospodarczo. Program zakłada również pracę w tym zakresie, żeby oszlifować ich ten pomysł, albo wykreować nowe, bo to też zakładamy i to, co robimy od 20 lat w Toruniu, to nasze doświadczenie polega na tym, że często osoba przychodzi z jednym pomysłem, a komercjalizuje zupełnie inny właśnie poprzez to, że ma dostęp do wiedzy, ma dostęp do naszych doświadczeń, ma dostęp do osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą i często zainspiruje się nowym tematem i ten nowy temat jakby wdraża.
11: Mówił Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. W ciągu 3 lat w naszym mieście ma powstać co najmniej 40 nowych firm.
0: Kultura w Radiu Gra.
11: Hasło tego sezonu w Teatrze imienia Wilama Chorzycy w Toruniu to Jesteśmy z Wami. W repertuarze znajdą się zarówno nowe spektakle oparte o klasyczne teksty Szekspira czy Homera, ale nie zabraknie także współczesnych inspiracji. W marcu zobaczymy Stan posiadania w reżyserii Patryka Warchoła.
13: Patryk Warchoł wraz z Darią Sobik, która jest jedną też z najbardziej cenionych dzisiaj dramaturzek w polskim teatrze, przygotują tekst pod Roboczym, też tytułem Stan posiadania. rozwiązania, a który jest bardzo luźną inspiracją do takiego kultowego filmu Sprawa Kramerów. Sytuacja, która wydaje mi się w naszej kulturze jest w dalszym ciągu tematem bardzo trudnym, tematem tabu, czyli moment, gdzie następuje sytuacja odwrotna do tej, którą gdzieś tam kulturowo akceptujemy, w cudzysłowie, czyli odchodzi kobieta i zostawia mężczyznę z dzieckiem.
11: Zapowiadał Piotr Ratajczak, dyrektor do spraw artystycznych w Teatrze imienia Willa Machorzycy w Toruniu.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Ważna informacja dla studentów. Jeżeli pracowaliście w wakacje, to sprawdźcie, czy wasze ubezpieczenie zdrowotne jest ważne, przypomina ZUS. Po zakończeniu wakacyjnej pracy wcześniejsze zgłoszenie jako członka rodziny nie odnawia się automatycznie. Student do 26 roku życia bez własnego tytułu do ubezpieczenia może zostać zgłoszony ponownie przez rodzica lub małżonka. Jeśli nie ma takiej możliwości, zgłoszenia może dokonać uczelnia, ale tylko na wniosek studenta.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Sporo słońca na niebie, nieliczne chmury, z których nie będzie dzisiaj padał deszcz, korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe późne popołudnie i wieczór. 22 stopnie pokazały dzisiaj termometry w naszym mieście. Jutro w Toruniu będzie pod tym względem podobnie, ale uwaga, czeka nas chłodna noc. Słupki rtęci zjadą do 10 kreski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Kubki pomyte, część rzeczy schowana do szuflady, a być może narzędzia już gdzieś popakowane. Czwarta staje się faktem, to oznacza, że w wielu przypadkach kończymy działania w pracy. Kłaniam się, dzień dobry, jesteśmy z wami w tej drugiej części popołudnia z hitami pełnymi energii. Sylwia Grzeszak na początek i Pitbull. Marcin Misiewski, czołem panowie, dzień dobry.
8: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Było sportowo, było koncertowo, to teraz czas w Radiu Gra na trochę kultury. Kultury dla najmłodszych, bo na deski Teatru Baj Pomorski wracają Szelmostwa Lisa. Wita Lisa.
1: Ja ze swoim fonem łapię.
2: Nazywam się Antonina Brühl, jestem reżyserką. Odnawiam trochę tutaj bajkę, która została napisana w 1953 roku na nasze realia, jakby to, z czym młodzi ludzie dzisiaj mają do czynienia.
3: Jakub Durniat. Gram Lisa Wita Lisa. Ja stworzyłem tą postać w taki sposób, że on jest szelmą tylko i wyłącznie dlatego, że nie wie, jak rozmawiać z ludźmi. Chciałbym, żeby ta postać nie była prostolinijna. Ona się może taka wydawać, ale ona czuje, ona myśli.
0: A ten spektakl zobaczymy i w sobotę, i w niedzielę, w samo południe w Baju Pomorskim. Mamy też dla was podwójne zaproszenia. 56 654 320.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: temu, co na serwisu Radio Gra poleca. Zaczynamy od spotkania z Magdaleną Majcher w ramach Gwiazdy Zbioru Kryminalnego Kujaw i Pomorza. To w czwartek o 18 w Książnicy Kopernikańskiej. A na scenie Baja Pomorskiego już w piątek wieczorem Rafał Rutkowski ze swoim stand-upowym programem. Polecamy. Jutro inauguracja sezonu siatkarzy w SP28 na domowym parkiecie z drużyną z Płocka o godzinie 18. A w czwartek w Lizardzie koncert 20-lecia zespołu Manchester. Katolicka Orkiestra Symfoniczna zaprasza do swojego domu do Jordanek w piątek na 19 na koncert z okazji Dnia Muzyki. Polecamy.
1: Poleca Radio Gra.

0: Jakby się mocno uprzeć, no to w sumie można uznać, że Fading Like Flower od Roxette to taka troszkę nawet jesienna piosenka, prawda? Co nam ten początek nowej pory roku w Toruniu w pogodzie przyniesie, o tym za chwilę u nas w naszej prognozie. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: Co robisz w weekend?
13: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
12: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
13: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
12: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
13: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
12: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
14: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
10: Jak to zero?
15: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
12: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
9: Po reklamie.
1: Sporo słońca na niebie, nieliczne chmury, z których nie będzie dzisiaj padał deszcz, korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe późne popołudnie i wieczór. 22 stopnie pokazały dzisiaj termometry w naszym mieście. Jutro w Toruniu będzie pod tym względem podobnie, ale uwaga, czeka nas chłodna noc. Słupki rtęci zjadą do 10 kreski.

Taylor. Jest dobrze. Dziś pytałem was nie o piosenki jesienne, ale o filmy na długie jesienne wieczory pod kocem z herbatką. No i proszę bardzo, nie zawiedliście, bo jest całe mnóstwo propozycji. Masz wiadomość, Meg Ryan, Tom Hanks, Nowy Jork, mała księgarnia, jesienne spacery po mieście. Ha, idealnie pasuje. Stowarzyszenie Umarłych Poetów, prawda, że pasuje, kiedy Harry poznała Sally. To także propozycja. Mamy też kilka propozycji na Halloween, Hokus Pokus, czy też Na Noże. A jest i Buntownik z wyboru, historia młodego geniusza z Bostonu, który próbuje odnaleźć siebie. To też kolejna jesienna propozycja. Gratulacje, szukajcie na mailu odpowiedzi, czy to właśnie do was trafi gęsina na świętego Marcina od pana marszałka. Ciąg dalszy jutro na antenie Radio Gra. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema e-gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.
4: I to już 17 w Toruniu, to czas na kolejne wiadomości z Torunia, kraju i świata, czas na raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Zbliża się sezon grzewczy. Miasto przypomina, że w Toruniu można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z budżetu na wymianę starego pieca węglowego na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Magistrat przypomina, że 1 stycznia 2028 roku wejdzie w życie kolejny etap przepisów antysmogowych. Nie będzie można używać kotłów grzewczych poniżej 5 klasy. O tym, jak złożyć wniosek o dofinansowanie na nowy piec, poczytacie na toruń.pl.
6: O tym się mówi w Toruniu.
5: Dziś w naszych serwisach rozmawiamy z samorządowcami z Torunia o planach mostu zachodniego w naszym mieście. Inwestycja budzi duże emocje w gminie Wielka Nieszawka po drugiej stronie Wisły. To okolice Małej Nieszawki ma przeciąć nowa trasa. Mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić.
7: Trzeba przede wszystkim rozmawiać, prawda? Mówimy o znaczeniu tej przeprawy mostowej nie tylko dla rozwoju Torunia, ale dla rozwoju całego regionu kujawsko-pomorskiego, toruńskiej metropolii. Nie możemy też zapominać, że ta przeprawa ma też istotne znaczenie dla celów związanych z obronnością państwa, prawda? Szczególnie w sytuacji, w jakiej Europa, świat i Europa Środkowa się znajduje w związku z wojną na Ukrainie. Ja myślę, że trzeba wysłuchać, ale w spokoju, argumentów wszystkich stron, nie kierować się emocjami.
5: Oceniał Zbigniew Fiderewicz z Klubu Radnych Wspólny Toruń. Dzisiaj kolejne spotkanie dla Działkowiczów z Torunia, bo trasa mostowa z tej strony Wisły ma przebiegać w okolicach Przybyszewskiego. Start konsultacji o 17.30 w Centrum Targowym Park.
6: To są wiadomości Radia Gra.
5: Rozpoczyna się tak zwany sezon grypowy. Zachorowań będzie coraz więcej, dlatego tak ważna jest profilaktyka i zdrowy styl życia.
8: Co jest banalne, to jest regularność. To znaczy, to może ona jest nudna, ale w tych samych porach jemy, w tych samych porach się ruszamy. Nasz organizm bardzo lubi taką regularność. Chodzi też o to, żeby nie doprowadzać do stanów zapalnych. Każdy stan zapalny w organizmie, czy to ostry, czy przewlekły, jest bardzo niekorzystny w kontekście serca również, ponieważ doprowadza do zawałów, doprowadza do progresji miażdżycy i doprowadza do rozwoju niewydolności serca.
9: Chciałem zapytać o suplementację. Czy to jest kwestia indywidualna, czy są może takie witaminy, które warto brać całym rokiem?
8: Indywidualne raczej nie trzeba przesadzać z suplementami. Generalnie my Polacy kochamy leki bez recepty i podobno kupujemy 4 razy więcej niż średnia europejska tych suplementów. Myślę, że zdrowa, zbilansowana żywność i odpowiednio skrojony ruch w zupełności wystarczą.
5: Mówił nam kardiolog ze szpitala przy Batorego w Toruniu, Sergiusz Sowiński. Rozmawiał z nim Artur Stochla.
6: Sport w Radiu Gra.
5: Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów mamy tylko jeden punkt. Polacy przegrali wczoraj ze Szwedami 1-3. Jedyną bramkę strzelił Sebastian Szymański.
10: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już tym polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje, takiej bezludności, bo tak naprawdę Okereż miał jedną wrzutkę i zamienił na bramkę.
5: Przyznaje nasz obrońca Jan Bednarek. W piątek gramy z Rumunią.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Przed nami spokojny jesienny wieczór w Toruniu. Dzisiaj termometry pokazały 22 stopnie. W nocy słupki rtęci zjadą do 10 kreski. Wieje umiarkowany wiatr. Według synoptyków jutro może być silniejszy. Nie będzie jednak padać. Parasole możemy na razie zostawić w domach. Warunki biometeo są w Toruniu korzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Chwila po piątej, 29 dzień września w kalendarzu. To jest popołudnie z Radiem Gra. Bije się w pierś, bo nie pozdrowiłem wcześniej, ale nadrabiam zaległości. Kurierów i przewoźników, którzy dziś mają swoje święto. Hipochondrycy też mają, ciekawe jak świętują, prawda? No być może znalezieniem jakiejś nowej choroby u siebie. Może i tak. Marcin Wisiecki, dzień dobry, czołem, witajcie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: And the News, The Power of Love. No to już za moment XXI wiek. Klubowe bity Gordo zaliczył bardzo udany festiwalowy i klubowy sezon. Loco Loco Contigo to kawałek, do którego no do dzisiaj jeszcze tańczy cały świat. To przed wami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. Słuchasz Radia Gra.

0: How Will I Know? Whitney Houston w niezapomnianym hicie, kolejny klasyk wieczorowo w Radiu Gra. Co tam jeszcze w muzycznym świecie? Słuchajcie, będą nowości. Victoria Beckham jest w studiu. Pomaga jej syn, który też wokalnie się udziela. To Cruz Beckham. Victoria i Cruz niedługo mają wydać wspólną muzykę. Będzie jakiś singiel. Już nie możemy się doczekać. A może Victoria powróci także do przyjaciółek i będzie nowa muzyka od Spice Girls. No to czekając akurat na takie nowości, posłuchamy następnej, którą polecam wam na jesień w Radiu Gra. To DJ Lost Frequencies, dla którego śpiewa Marie Frost. Sprawdźmy swoją znajomość portugalskiego, Paraíso.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Aigo robi nam wtorkowy wieczór, jego Take Me Back w Radiu Gra. Są wiadomości dla fanów Roda Stewarta. W przyszłym roku ma być naprawdę ostatnia trasa koncertowa. Ta tegoroczna miała być tą ostatnią. Musiał przerwać w Stanach Zjednoczonych ze względu na problemy z sercem. Nasz słynny wokalista. 6 dekad na scenie, wyobraźcie sobie. I w 2027 ma się odbyć ostatnia trasa Roda Stewarta. Będą także europejskie przystanki, na przykład w Niemczech, ale przede wszystkim będzie występować u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. No to jak Rod Stewart, to który hit przychodzi wam do głowy od razu? Myślę, że Baby Jane. Zagramy to za chwilę w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo,
10: ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Tego pana to chyba jeszcze kojarzycie, to raper Sean Paul, który kiedyś musiał być prawie w co drugim hicie gościnnie u innych wykonawców. No i tutaj także dla Alexis Jordan, właśnie, pamiętacie jeszcze Alexis? Słodka dziewczyna ze Stanów Zjednoczonych, Got to Love You, bujaliśmy się. Po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki, a ja wracam do was jutro, środa, 18, piękna polska złota jesień i Przemek Grybowski z wami po godzinach. Miłego wieczoru, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
5: Dobra, Barcelona.
4: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
11: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Konsolidacja Szpitala Miejskiego, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego budzi kontrowersje. Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek. Natomiast pracownicy MPS-u i ZPO obawiają się jednak pogorszenia jakości usług i utraty miejsc pracy. Zapytałem o to Pawła Gulewskiego, prezydenta miasta.
1: Panie prezydencie, chciałem tylko, korzystając z okazji, zapytać o konsolidację szpitala, bo rozmawiałem z pracownikami specjalistycznej przychodni miejskiej i oni się czują, można powiedzieć, że trochę niedoinformowani, ale też jakby zaniepokojeni, boją się, że stracą pracę.
2: Miałem spotkanie z reprezentantami wszystkich trzech SPZ-ów, które są poddane analizom na razie w kontekście możliwości konsolidacji i były związki zawodowe reprezentujące ZPO, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Miejską Przychodnię Specjalistyczną i Specjalistyczny Szpital Miejski. Wyjaśniliśmy sobie tok informacji, w jaki sposób się będziemy informować, uspokajać, raz jeszcze uspokoiłem, razem ze współpracownikami i umówiliśmy się na spotkania, ale już spotkania, które będą po projekcie decyzji, którą podejmie, ale żeby tą decyzję móc podjąć, czekam na rekomendacje zespołu.
0: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zapytałem również byłego prezydenta, a obecnie radnego z Klubu Radnych Wspólny Toruń, Michała Zaleskiego, co sądzi na temat konsolidacji w toruńskiej służbie zdrowia.
3: Konsolidacja poprawi warunki funkcjonowania, usprawni możliwość także inwestowania, ponieważ w takiej jednej placówce te inwestycje będą lepiej dostosowane do potrzeb zdrowotnych mieszkanek i mieszkańców Torunia, a także należy gdzieś tam w trzecim zakresie zagadnień doszukiwać się szansy na poprawę wyników ekonomicznych wspólnie funkcjonujących podmiotów.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Dobra wiadomość dla mieszkańców Bielaw, bowiem rusza budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Co ważniejsze, w nowym obiekcie powstanie także filia Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Co znajdziemy w nowej przychodni? Szczegóły przedstawi nam Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.
2: Powstaje filia Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, której będziemy prowadzić gabinety lekarskie, możliwość pozostawienia materiału, pobrania krwi. Będzie również gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarski, rejestracja. Chcemy, żeby była jak największa dostępność lekarzy, ale dostępność lekarzy będzie zależała od liczby złożonych deklaracji przez mieszkańców. Z rozmów z mieszkańcami wiemy, że jest to bardzo potrzebna przychodnia. Najbliższą przychodnię mieszkańcy mają na Skarpie, na Rubinkowie lub też na Skłodowskiej Kirii. I rzeczywiście dojazd do tych przychodni jest bardzo utrudniony, szczególnie dla osób starszych, więc proponowana przez nas filia będzie na pewno w miarę dodatkowych deklaracji wzbogacana o kolejnych lekarzy, być może nawet lekarzy specjalistów.
3: Kiedy możemy się spodziewać, że zostanie otwarta?
2: Myślę, że na początku 2028 roku.
1: Na zakończenie przypominamy, że Centrum Integracji Międzypokoleniowej, w którym powstanie filia Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, otworzy się przy ulicy Szczecińskiej w Toruniu. Projekt powstał Integracji Międzypokoleniowej, w którym powstanie filia Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, otworzy się przy ulicy Szczecińskiej w Toruniu. Projekt

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.